0: Leszczełam sobie, Logan za już ciwa to. No nim wiociera się kamala full. Leszczełam sobie, Logan za już ciwa to.
1: Emissor provincial de Maputo, minkama inquaio, akusu. Emissor provincial de Maputo, minkama.

8:55 aty koeny ankoadra mosambiky ene ialay ka nysimbiany 9 lesako valako hitlasako anay eta trotro mahiativa matramala iasy fondra ankolomapoto hiko katrakanya indlala ia majongola ia mahlonike hilongolokanagnoenana ia himinavala vosabja kotala i mataomany makatehako tinjiombony nkwasonkwaso singa sali sima iminavla vusha libzinene na kone mintizminene ya mavoko kwina kwilomu mihi kumaka na milikone salisima ikuva hii ngwiti visalisa ku ngwiti shaulele mpangalati mnene miti kumele mungano lwenene.